0: autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

iPhone 7. Pyta czy zejdę, wyjdę, wejdę, nie, nie. Czy jestem sam, co robię potem i wyciąga rękę. Nie jestem sam, idę na bar, śmiechy tu mam, zrobię cię Bart, mytla.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. W Sofii biało-czerwoni wygrali z Niemcami 3-0. Mecz oglądał Przemysław Pozowski.
2: Pierwsza partia była wyrównana, bo zakończyła się wynikiem 25-23. Natomiast w drugiej to była już absolutna dominacja biało-czerwonych i wynik 25-17. Trzecia partia zakończyła się dokładnie takim samym rezultatem, czyli też zwycięstwem do 17, ale tutaj niespodziewanie biało-czerwoni mieli problemy na początku. Sygnał do ataku dał jednak Wilfredo Leon i ostatecznie Polacy zamknęli ten mecz w niespełna półtorej godziny.
1: Rywalem w piątkowym półfinale będzie Belgia lub Słowenia. Mecz tych drużyn dziś o 16. Praca najwyżej na dwa etaty przy maksymalnej stawce 240 zł za godzinę. Rząd przyjął nowe regulacje wynagrodzeń i czasu pracy lekarzy. Teraz propozycją zajmie się Sejm. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Gręta mówi, że nie obawia się tego, by z powodu limitu zarobków medycy przechodzili do sektora prywatnego.
3: Dedykujemy to rozwiązanie nie tylko publicznym placówkom, ale również tym prywatnym, które jednak mają zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i nie możemy zapominać, że one też stanowią element publicznego systemu ochrony zdrowia. Gwarantuje nam to, że tak naprawdę ci lekarze, również pozostały personel objęty tymi regulacjami, w systemie pozostanie.
1: Ma być też więcej kontroli, by sprawdzić, czy nowe przepisy faktycznie są stosowane. Na ostatniej prostej skrócono czas na wprowadzenie zmian z 12 do 6 miesięcy.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
4: Coś o pogodzie.
1: Padać nie będzie tylko na krańcach zachodnich. Na pozostałym obszarze od czasu do czasu deszcz, wysoko w Tatrach śnieg, silny wiatr na wschodzie i nad Zatoką Gdańską. Maksymalnie od 13 do 16 stopni na wschodzie, w centrum i nad morzem i do 18 na zachodzie kraju.

To już środa, 23 września. Minęła siódma, ja jestem Daniel i zapraszam was do dziesiątej. To nie jest zwykły środek tygodnia. Dzisiaj w kalendarzu oficjalnie i bez odwołania wita nas pierwszy dzień astronomicznej jesieni. Co to się wydarzyło? Lato minęło, wakacje minęły. Pozostaje tylko zaprzyjaźnić się właśnie z kolejną porą roku i oczywiście hitami, które gramy dla was w Bounce już od wczesnych godzin porannych. Oto jeden z nich, bardzo proszę. Alert i Liam Elliot, single Dopamine Hit. Dopamine Hit, takiej dopaminy właśnie życzymy wam od wczesnych godzin porannych Bounce. Witajcie, koniecznie bądźcie blisko radia.

zapachniało nie tylko wyspami, ale także taką muzyczną jesienią, prawda? To Rudimental, John Newman i Feel the Love. Nieśmiertelny hymn drum and bassu, jeżeli chodzi o tę popową warstwę, na kwadrans po siódmej. 23 września, pierwszy dzień astronomicznej jesieni. No i takie single o takiej porze, myślę, stawiają na nogi zdecydowanie skuteczne.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: to Becky Hill i single More, More and More. Mamy 7:22 w ten środowy poranek. Przypomnę, 23 września. No Becky domaga się więcej i więcej tej tanecznej energii. No ale spoglądając za okno dzisiaj w ten pierwszy dzień astronomicznej jesieni. Tak, to prawda. Trudno nie zauważyć, że poranek wita nas już jakby zupełnie inną aurą. No mimo, że zmieniła się tylko data, no i w zasadzie pora roku obecnie stricte umowna. Także zamiast jednak narzekać na pierwsze powiewy jesieni, no to bierzemy ten klimat na klatę. Na co? Jak inaczej? Po prostu trzeba to przeżyć. No i przekuwamy go w bezbłędny miejski groove. No i tutaj pojawia się duet Miły ATZ i Misza, którzy zamieniają ten porankowy, bardzo orzeźwiający, dzisiaj zresztą wczoraj także wiatr, w bardzo mięsisty banger, który no rozgrzewa od środka, myślę, skuteczniej niż gorąca herbata albo kawa. Co wolicie? Bardzo proszę. Smacznego życzymy wszystkim przy kawie. No i dokładamy miejski chód od Miłego ATZ-a i Miszy.
1: Ponownie ogarnął mnie chód. Świeży śnieg przykrył, bo to brud i bruk. Księgę pełną słów zaczyna spowijać lód. A czytałaś ze mnie lepiej niż

co jak co, ale wyspiarze w to hałsiwo naprawdę potrafią. Barry Can't Swim i Sammy Virgie, I Could Be Madonna of Bounce. Mamy już prawie w pół do ósmej środowy poranek. No i rzeczywistość jakby inna, bo obudziliśmy się dzisiaj w astronomicznej już jesieni. No i gdy na zewnątrz powolutku rozkręca się jej kalendarzowy dzień, ale także dzień spadającego liścia, no bo to także dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych posiadamy. No a pierwsze drzewa powolutku już bez żadnego żalu zrzucają ten balast na chodniki, no to my dbamy o to, aby wasz poziom energii, no, nie poddał się jakiejkolwiek grawitacji, no i pozwolił wam stanąć na nogi porządnie w ten środowy poranek. Wszystko zgodnie ze stwierdzeniem, że środa minie, tydzień zginie, no i tego się trzymajmy. A skoro już o wyciąganiu dłoni po właściwe dźwięki, wibracje mowa, no to sięgamy teraz po holenderskiego weterana potężnego, progresywnego brzmienia, bo to Sander van Doorn i Thomas Gold. Reach Out, właśnie teraz, Bounce.

Szum fal, wakacyjne ciepełko. No poczuliście to, prawda? Wyraźnie zapachniało Ibizą. No i nic w tym dziwnego, no bo Niewald od lat firmuje autorskie audycje przepełnione takim balearskim słońcem, no i charakterystycznym wyspiarskim klimatem. No, tak się gra po prostu. Niewald i Sebastiana Wajkom i singiela Island of Bounce. Za 23 minuty będzie ósma. No ale zostajemy w tych rejonach eleganckiej elektroniki, no bo przeskalujemy to wszystko do ikony polskiej sceny klubowej w bezczelnie świeżej, nowoczesnej odsłonie. Reniusis, bo to oni oczywiście mowa, i singiel Stilo w remiksie od Wavy'ego. Brzmi to bardzo ciekawie, ale posłuchajcie sami. I właśnie w tym momencie, stojąc chociażby w korku, warto chwycić za pokrętło lub też dotknąć, bo takie mamy czasy, ażeby było odrobinkę głośniej. No i proszę, jedziemy. Nie do

0: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
1: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
0: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
1: Autopromocja.

To Jack Wins i Set Me Free. Mamy środowy poranek, za 17 minut będzie 8. No i mam nadzieję, że u was także buzia już się cieszy na myśl o takich kawałkach. No a paluszki, no gdzieś tam bezwiednie wybijają ten rytm na kierownicy w porannym korku. No albo na talerzu, przy szybkim takim przedwyjściowym śniadaniu, bo to znany przecież temat. No i dokładnie o taki lekki, bezstresowy klimat chodzi w samym środku tygodnia. Mam nadzieję, że ta środa przyniesie wam bardzo dużo miłych, dobrych rzeczy. No a jeżeli ktokolwiek spróbuje dzisiaj zepsuć wam ten doskonały humor, nastrój, albo też podrzucić troszeczkę tej środowej frustracji, no bo wiecie, to jeszcze nie weekend, no to odpowiedź może być tylko jedna. Martin Solveig i nieodżałowany Ian Carey połączyli siły w legendarnym klubowym klasyku z 2007 roku. No to po prostu Rejection.

bardzo wakacyjnie brzmiącą Mi w Bounce. Za 8 minut będzie już 8. Zbliżamy się powolutku do kolejnych dziś Bounce Newsów. To już o 7.55 w telegraficznym skrócie. Sprawdzimy, co słychać w wielkim świecie w Bounce Newsach już o 7.55. No ale wcześniej dość mocno podbijamy stawkę w głośnikach, no bo solowy Steve Angello robi naprawdę świetną robotę. No ale kiedy łączy siły z resztą szwedzkiego trio Swedish House Mafia, no i zaprasza do studia Pharrella Williamsa, no to powstaje absolutna magia, no i bardzo chętnie się z nią z wami podzielimy. No i mamy w rękach prawdziwego asa, no i tutaj z nieskrywaną dumą przypominamy, że ten kawałek kręci się w Polsce wyłącznie na naszej antenie. Także Swedish House Mafia, Pharrell Williams i The Brilliance właśnie teraz Bounce.

0: jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Marcin Krzemiński. To nie był odosobniony przypadek. Tak szef resortu spraw wewnętrznych i administracji mówi o 17-latku zatrzymanym przez ABW, który miał planować zamach terrorystyczny. Jego celem miały być szkoła i meczet. W jego domu znaleziono broń i materiały wybuchowe, mówi minister Marcin Kierwiński.
2: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo.
1: Nastolatek z Siemianowic Śląskich fascynował się nazistowską ideologią. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Za przestępstwo przygotowania do zabójstwa wielu osób grozi mu do 15 lat więzienia. Policja zatrzymała matkę Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Został też przeszukany jeden z domów w mieście. To w związku z nowym śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa. No ale prokuratura zastrzega, że zatrzymanie kobiety było okolicznością poboczną. 47-letnia kobieta miała kierować wcześniej groźby karalne wobec ojca zamordowanej dziewczyny i jego pełnomocników.
0: To jest info, które warto zanotować.
1: Rząd za podwyższeniem akcyzy na alkohol. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która podwyższa stawki akcyzy na destylaty, piwo, wino i napoje fermentowane. Zysk z podniesienia podatku ma zasilić budżet NFZ-u.
3: Proszę nie ulegać żadnemu lobbyingowi w tej sprawie. Nawet jeśli ktoś przyjdzie i zaoferuje 200 tysięcy dolarów za spotkanie, proszę ich nie słuchać. Także, panie prezydencie, jeszcze raz przypominam, na zdrowie te pieniądze.
1: Mówi premier, nawiązując do ostatnich dementowanych przez prezydenta doniesień medialnych i do faktu, że to już drugie podejście rządu do podniesienia akcyzy, bo poprzedni projekt został zawetowany przez prezydenta.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. W Sofii biało-czerwoni wygrali z Niemcami 3-0. Mecz oglądał Przemysław Pozowski.
4: Pierwsza partia była wyrównana, bo zakończyła się wynikiem 25-23. Natomiast w drugiej to była już absolutna dominacja biało-czerwonych i wynik 25-17. Trzecia partia zakończyła się dokładnie takim samym rezultatem, czyli też zwycięstwem do 17, ale tutaj niespodziewanie biało-czerwoni mieli problemy na początku. Sygnał do ataku dał jednak Wilfredo Leon i ostatecznie Polacy zamknęli ten mecz w niespełna 1,5 godziny.
1: Rywalem w piątkowym półfinale będzie Belgia lub Słowenia. Mecz tych drużyn dziś o 16.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
5: Coś o pogodzie.
1: Przeważnie pochmurno, choć z delikatnymi przejaśnieniami. Na zachodzie ma być najładniej i właśnie tam nie powinno padać. W pozostałej części kraju przelotny deszcz. Na termometrach od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 19 na zachodzie kraju.
0: Reklama.
6: Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na mkbowling.pl.
0: Reklama.
9: To już 8, witamy Was w środę, 23 września, ja jestem Daniel i zapraszam Was do 10. Dzień dobry! A zapraszamy wspólnie z M22, single White Lies na starcie tej godziny.

To męskie granie, To Infected. I singiel Wolne Duchy, czyli wybitny piano house, który w tym wydaniu potrafi jednym uderzeniem klawisza przenieść w najbardziej beztroskie zakątki pamięci, a na pewno zdecydowanie bliżej weekendu, jak to w środę, bo to 23 września, pierwszy dzień astronomicznej jesieni. Mam nadzieję, że jakoś się tam trzymacie.

Clapton, Miramar, Curtis Wells i Beautiful Times w Bounce. Mamy 8:13 w środowy poranek. No, piękne czasy, nie tylko tytułowe, no i nie tylko również ze względu na nadzieję na prawdziwą polską złotą jesień, która dzisiaj oficjalnie startuje, no ale także coraz bliższy weekend, no ale również przez to, co wyrabiają nasi sportowcy, konkretnie tutaj siatkarze. Polacy wczoraj dosłownie poszaleli na parkiecie, gładko pokonując Niemców 3-0, no i bezdyskusyjnie meldując się w piątkowym półfinale, także wielkie brawa. No i trzymamy kciuki za piątek oczywiście. No a do walki o wielki finał musimy jednak jeszcze cierpliwie odrobinkę poczekać. No a to oczekiwanie jak najlepiej sobie umilić. No, singlami takie jak ten. Beth i Wade to Bounce właśnie teraz.

To Hugel i Neron Vega w numerze Mami w Bounce. Mamy 20 minut po 8. Środowy poranek, przypomnę, 23 września. Francuski producent, no rzeczywiście nie zwalnia tempa, podrzucając kolejne gorące klubowe rytmy. Idealne na rozgrzanie pierwszego jesiennego tygodnia, ale też i poranka. No ale gdy poranek nabiera rozpędu, no to warto czasami wyciąć cały szum, który nas otacza, no i skupić się wyłącznie na tym, co najważniejsze. No i tutaj młoda polska artystka Liwka robi to, mam wrażenie, bezbłędnie, no bo jej nagranie działa jak taki filtr na poranną rzeczywistość. Słuchacie go, no i wszystko staje się lepsze. Bardzo proszę, Liwka i Poza Tobą Nic, właśnie teraz Bounce.

Tiesto oraz Ilira w singlu Lose You w Bounce. Mamy już 8.29 w ten pierwszy jesienny środek tygodnia. No i chociaż wraz ze zmianą porą roku powolutku tracimy to letnie, bardzo ciepłe, przyjemne słońce, a już na pewno długie, ciepłe wieczory, no to na naszej antenie dobrych wibracji nie stracicie za nic na świecie. No niezależnie od tego, ile liści spadnie dzisiaj z drzew, a że za naszym radiowym oknem dzisiaj całe mnóstwo słońca, no to już inna sprawa. No a w dodatku jesteśmy już na półmetku drogi do soboty i niedzieli. No a nasz kolejny gość przychodzi z żelazną obietnicą, która obowiązuje w zasadzie przez całe 12 miesięcy w roku. Bez względu na to, czy macie słońce, czy pada deszcz, czy bardzo mocno wieje. Brytyjski hit, który w 2015 roku wbił się na sam szczyt UK Singles Chart, no i przypomniał wszystkim, że na dobry klubowy kawałek każda pora roku jest idealna. To oczywiście David Cowie i single House Every Weekend.

Jacob Bay i Zagoniony Świat. W Bounce mamy 8.36 w środowy poranek. No i Jacob trafia w sam punkt. Codzienny pośpiech, no potrafi każdego z nas przytłoczyć. No ale na szczęście środa to już nie jest poniedziałek. No i najgorsza poranna korba jest już za nami. No czas powolutku zwolnić obroty w głowie, złapać ten właściwy rytm, słuchajcie, no i po prostu płynąć do weekendu. Jak najszybciej. No jak płynąć, to tylko z Bouncem. No i gdyby tak wyciągnąć rękę po idealny balans w samym środku tygodnia, no to tylko z ludźmi, którzy o jakościowym, klubowym, dobrym brzmieniu, no wiedzą absolutnie wszystko. No i takich ludzi właśnie mamy, bo to brytyjski weteran house'u Chris Lake, który połączył siły z MPH. Ten młody, utalentowany młodzieniec w ostatnich miesiącach robi naprawdę kapitalną robotę. No i serwują nam bardzo stylowy numer. To Reach For You, który gramy dla was w Bounce po raz kolejny. Dotrzymujemy wam kroku.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja. It's so lovely when it's sunny.

To kultowe Milk and Sugar i słoneczne Let the Sunshine. Mamy już kwadrans do dziewiątej, zaledwie w ten środowy poranek. No i w ten pierwszy dzień astronomicznej jesieni, no słońce, co by nie mówić, musi stoczyć naprawdę niezłą batalię na niebie. No i akurat u nas za radiowym oknem idzie mu to naprawdę całkiem nieźle. No ale dzisiaj wspólnie z wami walczymy o każdy promień razem z nim. No i skoro już o pogodzie, o chmurach mowa, no to zamiast szarości za oknem serwujemy wam bezpośredni przelot na w zasadzie dziewiąte niebo, no bo mamy w głośnikach gorącą nówkę sztukę, w której polski hip-hop i nowoczesna basowa elektronika przecinają się w bardzo świeżym i zresztą ciekawym wydaniu. To Getz i Guns, singiel Cloud 9, który znajdziecie również w sekcji nówki sztuki na bounce.radio.

0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
3: Twoje newsy.
4: Marcin Krzemiński. Rząd za podwyższeniem akcyzy na alkohol. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która podwyższa stawki akcyzy na destylaty, piwo, wino i napoje fermentowane. Zysk z podniesienia podatku ma zasilić budżet NFZ-u.
5: Proszę nie ulegać żadnemu lobbyingowi w tej sprawie. Nawet jeśli ktoś przyjdzie i zaoferuje 200 tysięcy dolarów za spotkanie, proszę ich nie słuchać. Także, panie prezydencie, jeszcze raz przypominam, na zdrowie te pieniądze.
4: Mówi premier, nawiązując do ostatnich dementowanych przez prezydenta doniesień medialnych i do faktu, że to już drugie podejście rządu do podniesienia akcyzy, bo poprzedni projekt został zawetowany przez prezydenta. Rząd i prezydent zapewniają za to, że mówią jednym głosem w sprawie zapewnienia stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Podczas sesji ONZ w Nowym Jorku zarówno Karol Nawrocki, jak i obecny w Ameryce wicepremier Radosław Sikorski rozmawiają ze stroną amerykańską o jak najszybszym podjęciu decyzji w tej sprawie.
6: W tej sprawie Polska działa jak jeden mąż.
7: Tutaj, jak powiedziałem na samym początku, reprezentujemy, drodzy państwo, jedną Polskę.
4: Dziś z sekretarzem obrony Pitem Hegsetem miał się spotkać polski minister obrony. Wizyta jednak została przełożona na inny termin. Dziś pierwszy dzień astronomicznej jesieni. W tym roku zbiega się z kalendarzową. W nocy Ziemia przekroczyła punkt równonocy jesiennej, co oznacza, że od teraz dni będą coraz krótsze. No i najbliższe dni będą typowo jesienne, na ogół chłodne i deszczowe, ale w niedzielę ma nastąpić przełom. Więcej słońca.
8: W przyszłym tygodniu w zachodniej części kraju ta temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni, ale to jest taki scenariusz bardzo optymistyczny.
4: Przyznaje Przemysław Makrewicz z IMGW. Według długoterminowych eksperymentalnych prognoz średnia temperatura tej jesieni ma być wyższa niż wieloletnia norma dla tej pory roku.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
1: Coś o pogodzie.
4: Padać nie będzie tylko na krańcach zachodnich. Na pozostałym obszarze od czasu do czasu deszcz, wysoko w Tatrach śnieg, silny wiatr na wschodzie i nad Zatoką Gdańską. Maksymalnie od 13 do 16 stopni na wschodzie, w centrum i nad morzem i do 18 na zachodzie kraju.
0: Reklama.
1: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
1: Nie pytaj.
9: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce.

To Labak i Feel the Funk, którzy otwierają nam tę godzinę. Środa, 23 września. Daniel, dzień dobry. Pierwszy dzień astronomicznej jesieni po 9 otworzą nam Anima i Ellie Goulding. Singiel Hypnotized, który polecamy w szczególności do porannej kawy. No.

To Wilkinson, Becky Hill i klimatyczne, absolutnie ponadczasowe Afterglow. No, zrobiło się jakoś tak melancholijnie, prawda? 8 minut po 9, środowy już poranek, 23 września. Mamy dzisiaj dzień astronomicznej jesieni, także latko, papa, będziemy za tobą tęsknić, na pewno. No i skoro wraz z powitaniem jesieni noce nieuchronnie zaczną powolutku wygrywać długością z dniami, no to taki klimacik warto oswoić. No i podejrzewam, że tego typu rytmów może pojawiać się coraz więcej. No ale nasi rodzimi twórcy także potrafią opowiadać o nocnej aurze ze świetnym wyczuciem stylu. Po raz kolejny gościmy na antenie charakterystyczny wokal Liwki, tym razem w dopracowanej, bardzo klimatycznej, jak już mówiłem, współpracy z Jonathanem i PZM. Obejmuje noce właśnie teraz wąż. W kolejce, salut!

potrzebujecie bezobsługowej podróży w stronę bardzo wyrazistych, klubowych brzmień, no to załatwiamy to na naszej antenie pstrykiem w zasadzie, bez zbędnych formalności. No i sięgamy do naszego Bounce Promo Poola, gdzie po raz kolejny trafiła do nas bardzo ciekawa propozycja. Mam nadzieję, że pamiętacie popowy mega hit, którym lata temu poplisty podbijał Danny Saucedo. No dzisiaj ten klasyczny numer dostał bardzo ciekawy, nowoczesny lifting, obok którego po prostu ciężko przejść obojętnie. A my to bardzo chętnie zagramy. To Tusher, Milos i Emily Orszar w utworze Tokio, które gramy w Bounce prosto z naszego promopula po raz kolejny. Wasz kawałek również może tutaj zagrać. Wbijajcie na bounce.radio, sekcja promopula.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

Ależ to zagrało. Skytech, VM, Lina Leon, At Night w Bounce. Mamy 25 minut po 9. To środowy, jeszcze, chociaż dość późny już poranek. Skytech to nasz absolutnie stały, pokładowy klasyk. No i warto przypomnieć, że premierowe odcinki jego autorskiego radio show This is Skytech słyszycie w Polsce w Bounce jako pierwsi, wyłącznie na naszej antenie w każdy piątek po 20. Do piątku coraz bliżej, ale w środę również nie uznajemy żadnych półśrodków ani kompromisów, a już na pewno nie muzycznie, no bo przed nami kolejne połączenie sił ze świata nowej polskiej alternatywy, no i porywającej elektroniki. Tak po prostu robi się w Polsce. Kuba Karaś, Julia Pośnik i Nic na Pół właśnie w Bounce.

To Bledka i Melatoninka w Bounce. Za 24 minuty będzie już 10. Przypomnę, o 9.55 kolejne dziś Bounce News. Między innymi na ten kawałek możecie głosować na bounce.radio, sekcja To Co Lubisz. Tutaj wędrują wasze utwory, które cieszą się największą popularnością w naszej bounce'owej aplikacji. Możecie ją pobrać w sklepach Google Play i App Store. Jak to działa? Mianowicie pobieracie naszą apkę. Jeżeli konkretny utwór, który jest właśnie emitowany, wpadnie wam w ucho, klikacie na okładkę łapka w górę lub też łapka w dół, jeżeli to nie jest wasz klimat. No i te utwory, które zbierają najwięcej łapek w górę, w czasie rzeczywistym wędrują na bounce.radio do sekcji To Co Lubisz. No i zerknijmy w tym momencie na topową trójkę, bo na miejscu trzecim Manhattan i Carlita wraz z Sophie Tucker, na miejscu drugim Margaret i bynajmniej wszystko w remiksie Too Infected, Bartka i Artura z Wrocławia serdecznie pozdrawiamy, a na miejscu pierwszym bardzo porządne hałsiwo to Jack Wins i Set Me Free. Tak prezentuje się obecne podium. Wszystko jest oczywiście w waszych rękach, a raczej dokładniej aplikacjach.

I skoro już mowa o Jack Wins, zostajemy w tym bardzo przyjemnym, house'owym, wakacyjnym klimacie. Disco Dom i Dombreski, single There Is Life. Nasza nówka sztuka właśnie teraz w Bounce.

To Kacper HTA, Opał i Jonathan. Singiel 111 metrów w Bounce. Za 14 minut będzie 10. Bounce Newsy o 9.55 są już naprawdę bardzo blisko, a w nich, jak zawsze, wszystko to, o czym warto wiedzieć przed pełną. Taki surowy miejski klimat singla 111 metrów, przełamany przez taką bardzo ciekawą warstwę elektroniki. To jest to, co oczywiście w Bounce lubimy najbardziej. No a jeżeli w ten powolutku dobiegający końca poranek gdzieś tam wkrada się u was cicha tęsknota za taką bezstresową, może już nawet weekendową, klubową atmosferą, no ale jednocześnie chwytliwym, bardzo głębokim basem, no to z pomocą przychodzi turecki producent Burak Yeter, który w social mediach opublikował nowy singiel wspólnie z Lucją. Ten numer za chwileczkę zagramy dla was w Bounce po raz pierwszy i prawdopodobnie jako pierwsi w Polsce. Singiel Miss You, który dedykujemy wszystkim tym, a którzy za czym się tęsknią. No prawdopodobnie za weekendem już teraz, bo to w końcu środek tygodnia, a kiedy środa minie, tydzień zginie. Tego po prostu należy się trzymać. Burak Yeter i Miss You w Bounce to już za chwilę. Melodia jakby nieco znana, ale z bardzo ciekawym klubowym szlifem. Posłuchajcie.

0: jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Marcin Krzamiński. Za dwa tygodnie posłowie mają się zająć ustawami o zarobkach w ochronie zdrowia, które wczoraj przyjął rząd. Lekarzy czeka praca co najwyżej na dwóch etatach i za maksymalnie 77 tysięcy złotych miesięcznie. Konkursy mają być transparentne, a płace jawne. Błażej Kulesza.
2: Ortopeda w Grójcu. 3 200 tysięcy za rok.
3: To ma być koniec tego typu historii. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, zmiany w przepisach mają obowiązywać wcześniej niż planowano.
2: To nie będzie 12 miesięcy, tylko maksimum 6 miesięcy.
3: Do przestrzegania zasad ma być zatrudniona armia urzędników.
4: Mają wzmocnić zdecydowanie kontrolowanie wydatkowania środków publicznych.
3: Mówi Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia.
4: Wspomnę tylko, że te 400 osób mamy w planach do zatrudnienia na przestrzeni też kilku lat.
3: Ale zmiany odczują też pacjenci, mówi Sebastian Goncerz z Porozumienia Rezydentów OZZL.
5: Znaleźć jakąś metodę, żeby to, co zmieniamy, odbyło się bez pogorszenia dostępu do leczenia pacjentom.
3: A to może być widoczne, zdaniem medyków, w szczególności w szpitalach powiatowych.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert dla mieszkańców Lubelszczyzny, a wojskowe myśliwce wracają do baz. Poderwano je prewencyjnie w związku z kolejnym atakiem powietrznym Rosji na Ukrainę. Będą tymczasem wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Edukacji dla szkół w całej Polsce, jak powinna przebiegać ewakuacja uczniów na wypadek zagrożenia z powietrza. W miniony czwartek podczas alarmu na Lubelszczyźnie tylko niektóre szkoły przeprowadziły ewakuację. Każda szkoła ma swoją specyfikę, mówi minister Marcin Kierwiński.
6: Ta specyfika wynika i z racji tego, jakie dzieci w tej szkole są, w jakim wieku, jakie są możliwości ukrycia tych dzieci, i to chcemy zebrać wszystko w jeden dokument.
1: Żeby nie było żadnych wątpliwości.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
7: Coś o pogodzie.
1: 10 stopni na Podhalu, 12 na Suwalszczyźnie, 14 na Podlasiu, 15 na Lubelszczyźnie, w Małopolsce, na Podkarpaciu, na Śląsku i na Opolszczyźnie, 16 na Mazowszu i Dolnym Śląsku, 17 na Kujawach, w Wielkopolsce i Lubuskiem. Padać nie powinno tylko na zachodzie kraju, wysoko w Tatrach śnieg.
0: Reklama.
8: Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker? U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
0: Reklama.

To już 10:00, środowy poranek powolutku ustępuje miejsca biurowym dźwiękom. I chociaż tu Jami w utworze Bury Bounce, to nadal coś, co działa jak dobra poranna, bardzo mocna kawa. Tak w Bounce polecamy takie dźwięki w zasadzie na każdą porę. Minuta po 10:00, środa, 23 września. Daniel, hej!

0: autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

zmieniajcie mi ksywy na N ratowanie. Czuję się po prostu dziwnie, jeszcze się nie oswoiłem. Nie chcę tej odpowiedzialności, jeszcze tyle. A w tym mieście stoi się po jednej stronie. Schodów mnie aż nosi Jezus Maria. Siedzę, piszę projekt znowu. Pytają mnie o szczęście, wszystkie oczy na mnie. Nie wiem, posprzątam.

Show. Mam 20 lat i działalność gospodarczą najlepszego hypemana, sympatycznego DJ-a i trochę pieniędzy, które według ludzi spadły z nieba. I mnie cieszą małe rzeczy, kupiłem sobie żelazko, wyprzedałem kluby hulajnogą, śmigam sobie przez miasto, a cierpienie sprzedaje się lepiej niż uśmiech. I nie lubisz numerów o tym, że ktoś odniósł sukces. Zapoznałem trochę ludzi, którzy go odnieśli, a odnieśli go dlatego, że ciągle chcieli być lepsi. Brzmi banalnie, ale nie wiem, czy masz tę świadomość. Chcieli być lepsi, tak, ale nie od kogoś. Ludzie, którzy zarabiają z pasji, moja jedna rzecz ich łączy, nigdy nie myśleli, czy będą mieć z niej pieniążki. Jak nie mam problemu z sobą, to nie mam go też z innymi. Wewnętrzny porządek.

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609 420 078. 609 420 078.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
3: Marcin Krzemiński. Kolejne zatrzymania w sprawie śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej w czasach rządów PiSu. Agenci CBA zatrzymali rano w Warszawie Piotra M. i Annę P.
4: Zatrzymane osoby obecnie przewożone są do prokuratury regionalnej w Rzeszowie, która prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej.
3: Mówi rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Z ustaleń medialnych wynika, że Anna P. to aktualnie dyrektor w kancelarii prezydenta, a Piotr M. jest pracownikiem jednej z prawicowych stacji. Chodzi o finansowanie kampanii Sprawiedliwe Sądy. Akcja obejmowała spoty telewizyjne, artykuły w internecie i billboardy. Miała informować o reformie sądownictwa, ale według polityków obecnej koalicji rządzącej skupiała się na dyskredytowaniu środowiska sędziowskiego. W lipcu zarzuty w tej sprawie usłyszeli były członek zarządu PFN Maciej Eś oraz jej były prezes Cezary J.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
3: Ważne dla wybierających się w góry, warunki na beskidzkich szlakach turystycznych goprowcy określają jako trudne. W górach rano było chłodno, na Hali Miziowej i Markowych Szczawinach termometry wskazywały rano 2-3 stopnie. Na Kopule Pilska i Babiej Górze mogą występować oblodzenia, na szlakach jest generalnie ślisko i mokro, do tego ograniczona widoczność. Tymczasem dziś pierwszy dzień jesieni, w tym roku ta kalendarzowa zbiegła się z astronomiczną. Za nami równo noc jesienna, co oznacza, że od teraz dni będą coraz krótsze, a noce dłuższe.
5: No nie, no każde pory roku muszą być, nie? Tak jak i lato, wiosna, zima. Nie lubię szarugi, nie lubię deszczu, po prostu takiego zimna.
6: Ciepłą pogodę, taką sobie marzę na jesień, czyli taką, żeby jeszcze było trochę tego lata.
3: Najbliższe dni mają być chłodne i deszczowe, słońce ma wrócić w niedzielę, a w przyszłym tygodniu niewykluczone miejscami nawet 24 stopnie.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
7: Coś o pogodzie.
3: Od 10 stopni na Podhalu przez 16 w centrum do 19 na zachodzie. Przeważnie pochmurno, choć możliwe delikatne przejaśnienia. Na zachodzie ma być najładniej i tam nie powinno padać. Poza tym deszcz, w górach śnieg, silny wiatr nad morzem.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na mkbowling.pl.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
3: Marcin Krzemiński. Będzie weto, nie będzie za co obniżyć cen paliw. Tak twierdzi rząd i przyznaje, że nie ma planu B, jeśli prezydent po raz kolejny zawetuje ustawę dotyczącą podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.
4: Jedynym rozwiązaniem, które jest de facto na stole, i to jest plan A, B i C, jest ustawa, która leży na biurku prezydenta. Jeżeli pan prezydent zdecyduje się na zawetowanie tej ustawy, no to będzie odpowiedzialny po prostu za wysokie ceny paliw.
3: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Przypomnę, że prezydent ma własny pomysł, jak obniżyć ceny paliw. Pieniądze mają pochodzić z podatku VAT od firm paliwowych.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
3: W Nowym Jorku dziś kolejny dzień Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Przemówi prezydent Karol Nawrocki, który tak w rozmowie z polskimi dziennikarzami zapowiadał swoje wystąpienie.
5: Ono, drodzy państwo, w sposób oczywisty będzie odnosić się do kwestii najważniejszych dla Polski, tych z naszego regionu, a więc do bezpieczeństwa w Rzeczpospolitej.
3: Prezydent zabierze głos w ONZ-cie w nocy polskiego czasu.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
6: Coś o pogodzie.
3: Najcieplej na zachodzie do 18 stopni, tylko tam nie powinien padać deszcz. Dość wyrównane temperatury na południu kraju, 15-16 stopni, prócz Podhala, bo tam zaledwie 10.
0: Reklama.
1: Znowu się zawiesił.
7: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
1: Nie pytaj.
8: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant@it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków. Reklama.

Dancing. All these things that we took for granted.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

0: jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy. Miriam Lipińska. Prokuratura bada sprawę incydentu na torach kolejowych koło Łukowa na Lubelszczyźnie. Wczoraj wieczorem w miejscowości Jedlanka dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały na betonowe bloki leżące na torowisku. Przeszkody uszkodziły w lokomotywach przednie zgarniacze. Nie doszło do wykolejenia składów, żaden z maszynistów nie został ranny. Ale ruch kolejowy w tym miejscu był wstrzymany przez kilka godzin. Na miejscu nie znaleziono materiałów wybuchowych. O sprawie zostały powiadomione ABW i Centralne Biuro Śledcze Policji. Incydentem zajmuje się też prokuratura, która wszczęła śledztwo w kierunku sprowadzenia zagrożenia katastrofą w ruchu kolejowym.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Są kolejne zatrzymania w sprawie śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej w czasach rządów PiS-u. Agenci CBA zatrzymali Piotra M. i Annę P. To dawni pracownicy kancelarii premiera w czasach PiS-u i współautorzy głośnej kampanii Sprawiedliwe Sądy. Śledztwo dotyczy jej finansowania. Do zatrzymań doszło dziś rano w Warszawie, ale na zlecenie rzeszowskiej prokuratury, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Zatrzymane osoby obecnie przewożone są do prokuratury regionalnej w Rzeszowie, która prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej.
1: Kampania Sprawiedliwe Sądy miała informować o reformie sądownictwa, ale według polityków obecnej koalicji rządzącej skupiała się na dyskredytowaniu środowiska sędziowskiego. W lipcu zarzuty w tej sprawie usłyszeli były członek zarządu PFN Maciej Eś oraz jej były prezes Cezary J.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
3: Coś o pogodzie.
1: Najwięcej słońca i bez deszczu dziś na zachodzie. W pozostałych regionach może przelotnie padać, ale są też przejaśnienia. A na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 15 na Śląsku i Podkarpaciu, 16 na Mazowszu, do 18 na Pomorzu Zachodnim.
0: Reklama.
4: Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
0: Reklama.

Riverside, motherfucker.

0: autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

kiedy leżysz obok mnie. Świateł blask się odbija przy oknie. Znika strach, kiedy tylko cię dotknę. Stracony czas, nawet nie myślę tak o tobie. Lecz mój styl życia przytłacza, czekam kiedy ty coś powiesz. Dajesz znaki mi na drodze, znikam tak jakbym gdzieś pobiegł. W twoich oczach mam nadzieję, że nie koniec.

0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na mkbowling.pl.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
3: Twoje newsy.
1: Miriam Lipińska. Nie ma widoków na przełom w sprawie opodatkowania nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, bo mimo, że parlamentarne prace nad rządową ustawą trwają, to prezydent już sugeruje, że przepisów po raz kolejny nie podpisze. Tymczasem nowy podatek miał sfinansować kolejną odsłonę pakietu CPN obniżającego ceny paliw na stacjach. Karol Nawrocki wskazuje jednak, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, bo miałaby działać wstecz, konkretnie od marca, czyli od początku ataku USA na Iran.
4: Kierowcy są wzięci za zakładnika i płacimy tak wysokie ceny paliwa tylko dlatego, że premier chce na mnie wymóc, abym podpisał niekonstytucyjną ustawę.
1: Co jeśli podpisu prezydenta nie będzie, mówi senator Krzysztof Kwiatkowski.
5: Jeżeli prezydent zawetuje tą ustawę, przygotujemy kolejną i będziemy zbijać fałszywe, kłamliwe argumenty prezydenta, na przykład, że prawo nie działa wstecz. Prawie wszystkie państwa Unii Europejskiej to wdrożyły.
1: Ustawa jest dziś rozpatrywana w Senacie. Jest plan, żeby uchwalić ją bez poprawek.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Prokuratura i policja badają sprawę niebezpiecznego zdarzenia na torach, do którego doszło wczoraj w Jedlance na Lubelszczyźnie. Dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały na leżące na torach bloczki. Nikomu nic się nie stało, ale początkowo było podejrzenie dywersji, mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
6: Czynności przeprowadzone na miejscu pozwoliły na przyjęcie najbardziej wiarygodnej hipotezy, że mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim, a nie z aktem jakiejś dywersji.
1: Śledztwo jest prowadzone w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
7: Coś o pogodzie.
1: Tylko na zachodzie parasole nie będą dziś potrzebne, w pozostałych regionach możliwy przelotny deszcz, a na termometrach od 14 stopni na Podlasiu, przez 15 na Śląsku i Podkarpaciu, 16 na Mazowszu, do 18 na Pomorzu Zachodnim.

the edge of it all.

0: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
1: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
1: Nie pytaj.
2: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
3: Twoje newsy.
4: Miriam Lipińska. Jest prawomocny wyrok w sprawie zabójstwa proboszcza parafii w Kłobucku. Doszło do tego w lutym zeszłego roku podczas napadu na plebanię. Decyzją sądu apelacyjnego w Katowicach oskarżony Tomasz J. ma spędzić za kratami 30 lat. Tym samym sąd zaostrzył mu karę, bo w poprzedniej instancji mężczyzna został skazany na 20 lat więzienia. Sąd apelacyjny uznał jednak, że biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, tamten wyrok był zbyt łagodny.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
4: Burza po interwencji Rzeczniczki Praw Dziecka. Portal Zero.pl opisał, jak Monika Horna-Cieślak była świadkiem ulicznego incydentu, podczas którego matka szarpnęła dziecko i krzyczała na nie. A kiedy Rzeczniczka Praw Dziecka zwróciła kobiecie uwagę, została przez nią obrażona. Zaraz po zajściu Horna-Cieślak zawiadomiła policję, że dzieciom grozi niebezpieczeństwo. Choć policja, sąd ani wysłany przez niego do rodziny kurator sądowy nie widzieli podstaw do natychmiastowego odebrania dwójki dzieci rodzicom. Po naciskach rzeczniczki decyzją policjantów trafiły one jednak do domu dziecka. Sąd, który zajął się tą decyzją, nakazał natychmiastowy powrót dzieci do rodziców. A w uzasadnieniu, do którego dotarł portal, wskazał, że działania wobec rodziny mogą nosić wyraźne znamiona przemocy instytucjonalnej i były rażąco nieproporcjonalne do całego zdarzenia.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
5: Bounce! Coś o pogodzie.
4: Jesień wita się z nami dość chłodno. Dziś na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 15 na Śląsku i Podkarpaciu, 16 na Mazowszu. Do 18 na Pomorzu Zachodnim. Do tego wszędzie poza zachodem przelotny deszcz i przeważnie pochmurno, choć są też przejaśnienia.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
3: Miriam Lipińska. Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną w rejonie Braniewa przy granicy z obwodem królewieckim. Jak poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, doszło do tego dziś około 11. Rosyjska maszyna była w polskiej przestrzeni powietrznej przez 42 sekundy. W reakcji na jej wtargnięcie Polska poderwała myśliwce. Według dowództwa charakter incydentu wskazuje na to, że Rosja po raz kolejny testuje gotowość naszej obrony powietrznej.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
3: Służby badają sprawę próby wykolejenia pociągu na Lubelszczyźnie. W Wiedlance, niedaleko Łukowa, dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały na betonowe przeszkody znajdujące się na torach. Śledczy skłaniają się ku hipotezie, że był to chuligański wybryk, ale póki co biorą pod uwagę każdą możliwość, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
4: Musimy sprawdzić kilka wątków. Pierwszy wątek, że jest to głupi, szczeniacki wybryk, że ktoś po prostu położył ten blok na torach obok jest plac budowy i stamtąd te bloczki najprawdopodobniej pochodziły. Również ten wątek jest dywersyjny brany pod uwagę.
3: Sprawą zajmują się już także śledczy.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
5: Coś o pogodzie.
3: Pierwszy dzień jesieni, jak na jesień przystało, pochmurny i deszczowy. Słonecznie tylko na zachodzie, a na termometrach od 14 stopni na Podlasiu, przez 15 na Śląsku i Podkarpaciu, 16 na Mazowszu, do 18 na Pomorzu Zachodnim.
6: Do Z, do T, do O, do U, do N, do D.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: Zły czas, by upaść był.
1: Dzień dobry,
0: czas się podnieść.
1: Dziś
0: ona chodzi topless, ale nie o to chodzi w ogóle. Trzeba dojść do marzeń, prawdziwych nie chować w kącie. Można mieć dom jak zamek, a być homeless.

0: nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
1: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
0: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
1: Autopromocja.

0: centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy.
2: Miriam Lipińska. Na 42 sekundy rosyjski śmigłowiec naruszył dziś przed południem polską przestrzeń powietrzną w rejonie Braniewa w Warmińsko-Mazurskiem przy granicy z rosyjskim okręgiem królewieckim. Jak poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, maszyna wleciała maksymalnie 300 metrów w głąb naszego terytorium. W reakcji wojsko poderwało myśliwce.
3: My to też jednoznacznie czytamy jako kolejny test naszej gotowości, naszej obrony powietrznej. Pokazaliśmy naszą czujność i zwróciliśmy po raz kolejny Rosjanom uwagę na naruszenie przestrzeni powietrznej, które nie powinno mieć miejsca.
2: Mówi rzecznik dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, pułkownik Jacek Goryszewski. Jak dodaje, incydent był związany z ćwiczeniami rosyjskich sił powietrznych po ich stronie granicy. A to drugi raz, gdy polskie myśliwce były dziś w akcji. Rano zostały poderwane w związku z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę przy granicy z Polską. W czasie ataku ewakuowano też dwa przejścia graniczne w Dorohusku i Zosinie. Były tam wtedy m.in. autobusy z pasażerami. Alarm Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trwał około pół godziny. W Dorohusku jest wyznaczonych 650 miejsc ukrycia i tam można było się schować. Na przejściach z Ukrainą wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa. Na przejściu jest tylko ograniczona liczba pojazdów właśnie ze względu na ewentualną ewakuację. Do tego baterie Patriot i monitorowanie nieba, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Do tego dochodzą pary dyżurne, które jak widzicie po komunikatach są uruchamiane codziennie lub kilka razy dziennie. Nasi sojusznicy też angażują się, zarówno Czesi są obecni na wschodniej flance NATO, na terytorium Polski ze swoimi śmigłowcami. W najbliższych dniach Słowacja dostarczy systemy radarowe, które niedawno zakupiła.
2: A jeszcze w tym tygodniu najprawdopodobniej odbędzie się kolejne posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa, zwołane przez ministra obrony.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
1: Bounce! Coś o pogodzie.
2: Najwięcej słońca na zachodzie, w pozostałych regionach niebo się chmurzy, do tego przelotny deszcz, a na termometrach od 14 stopni na Podlasiu, przez 15 na Śląsku i Podkarpaciu, 16 na Mazowszu, do 18 na Pomorzu Zachodnim.
0: Reklama.
5: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
5: Nie pytaj.
6: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant@it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
3: Twoje newsy.
4: Miriam Lipińska. Już niedługo za litr benzyny możemy płacić 9 zł, a za litr diesla 10 zł, czyli o złotówkę więcej niż obecnie. Jak mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Urszula Cieślak, niepokojące są sygnały z USA, że prezydent Donald Trump mógłby wstrzymać eksport paliwa do Europy.
5: To jest sytuacja o tyle negatywna dla nas, ponieważ po embargu na import paliw gotowych z Rosji, Europa zastąpiła częściowo te paliwa paliwami ze Stanów Zjednoczonych i z Bliskiego Wschodu.
4: Z kolei dobra wiadomość jest taka, że przynajmniej przez najbliższe dni nie powinno być podwyżek, bo ceny ropy na giełdach i w hurcie spadły.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
4: Chuligański wybryk czy dywersja? Służby sprawdzają, kto i dlaczego podłożył betonowe bloczki na torach w Jedlance, niedaleko Łukowa na Lubelszczyźnie. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Jadące w przeciwnych kierunkach pociągi towarowe najechały na betonową przeszkodę. Nie doszło do wykolejenia, maszynistom nic się nie stało. Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
6: Najprawdopodobniej mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim, zwłaszcza że miejscowa policja umieszczanie jakichś przedmiotów na torach w przeszłości odnotowywała.
4: Policja zawiadomiła o sprawie m.in. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
7: Bounce! O pogodzie.
4: Do końca dnia przelotny deszcz możliwy wszędzie poza zachodem kraju. A na termometrach od 14 stopni na Podlasiu, przez 15 na Śląsku i Podkarpaciu, 16 na Mazowszu, do 18 na Pomorzu Zachodnim.
0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker? U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Znowu się zawiesił.
9: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
8: Nie pytaj.
10: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.

0: nagrał kiedyś taki numer, tytuł jest nas dwóch, a to zawsze plus jeden do flaszki. Jestem kurka raperem i nie piszę fraski, tu moja natura, nie pastisz. Ziomale po 30 w garze jak moje Reno i ziomale w moim wieku, co już się starzeją. Jednym i drugim wysyłamy elo i tym, co czekają, kiedy zmądrzeją.
1: Żyją we mnie dwa wilki.

Maybe I'll call you back.

0: Twój wieczór nakręca Bounce Department.
1: Słuchasz seta
0: prosto z Tomorrowland.
1: Sprawdź kolejne show
0: na bounce.radio.

Fight or light.

0: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
1: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
0: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
1: Autopromocja.

0: listening to Drum Code Live. Adam Beyer returns next week.
1: Autopromocja.
2: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
1: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
2: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
3: lub w radiowych social media.
1: Autopromocja.

0: wieczór nakręca Bounce Department.
1: Słuchasz seta
0: Cosmic Gate.
1: Sprawdź kolejne show
0: na bounce.radio.

can find a This is Club Tour Room in the Mix.